0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Białystok.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady. Budzimy w

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: SK Białystok.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

0: Deska Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: SK Białystok.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest...

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
5: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
6: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
7: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
8: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilovan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
5: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok, w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
12: No i proszę, ruszamy po weekendzie, tak jest. Był fajny, ciepły, no poniedziałek już taki niestety nie będzie. Dzisiaj tylko 14 na plusie. No chłodno, tak to wygląda, ale słońce może gdzieś tam błysnąć kolejne dni z podobnymi wartościami na drogach o tej porze w Białymstoku. Jeszcze spokojniej.
10: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmiany. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
14: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
13: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
15: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
16: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
17: That's great. It's lovely to know.
18: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
13: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter eski Rafał Różycki.
9: SK Białystok News.
12: Paweł Jakubowski. Tragiczny wypadek na drodze. Sąsiad, jedna osoba nie żyje. To po zdarzeniu Mercedesa z Seatem. Do wypadku doszło w niedzielę przed południem w Prosienicy. W wypadku zginął 31-latek jadący Seatem. Kierowca Mercedesa próbował uciekać. Został zatrzymany. Mężczyzna skazany za pobicie kibica z Belgii odwołuje się od wyroku. Wymierzono mu 2 lata więzienia. Do zdarzenia doszło po meczu Jagiellonii Cercle Bruges. Skazany chce łagodniejszego wyroku. Trwa nabór wniosków o stypendia prezydenta Białegostoku. Liczą się dobre oceny i osiągnięcia naukowe. Wnioski można składać do połowy października.
9: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
8: Reperator, to babcia tak mówiła kiedyś.
0: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodą elektrykiem, więc człowiek przychodzi, od razu wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe, no i działa. Coś poważniejszego, czy byś sobie poradził.
1: No, proszę pana.
0: To by wtedy o tym nie mówił.
1: Później bez
0: Ale na naszym meskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawiać, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii nam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: O, to ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664.

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
3: Poranne prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heiser poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj jedynka.
4: Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. Jeżeli długo i szczęśliwie, bardzo dobrze. Dzień dobry,
4: Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no. Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Dobry. Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy a propos naszego, kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy. Heiser, a jednak nie tylko Heiser, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek co Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program. Prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super! No to pięknie, nieważne jak, ważne, że piszą. Tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana. It's

0: kolejna piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny z Eską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać. Czekamy na wasze zgłoszenia. Nawet dzisiaj można wyjątkowo do nas zadzwonić, tak sobie pomyślałem. Czy nie?
0: Nie. No, panie, niech napiszą. Ja lubię czytać od nich te laudacje.
1: Pisze, ciebie. Peska.

0: Zay, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to paradise.
2: Reklama. Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na Ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
5: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok Składowa 7 www.kpk.białystok.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
14: Dzień dobry, Białystok, rozpoczynamy nowy tydzień. No i co, on będzie na pewno chłodniejszy niż ostatni. No tak, tutaj już lato na finiszu nie wyrabiano. Dzisiaj tylko 14-15 na plusie. Opady deszczu możliwe, kolejne dni z wartościami podobnymi. Dopiero dziś tam przy weekendzie powinno być cieplej.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie 2 osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: SK Sport News.
15: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1 z Realem.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Jankes,
19: Kama
18: i Wiktor
19: w Radiu RTSK.
20: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
21: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na Kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
22: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
20: W tej piosence w żłobie leży.
21: Tak, tak, tak. To.

0: 22 minutki do godziny 7, ASK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukałem właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz z latarkami, bo
1: się
0: im ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, Janki.
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale
1: był. Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda?
1: Strasznie.
0: Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jamkes. Kama. I Wiktor.
3: Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Kama, co robisz po dziewiątej?
5: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie.

0: banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: I po reklamie.

0: ty robisz te chórki, Janki, naprawdę.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałem, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak był zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której dzień? Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłaś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: A skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie, w zasadzie zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż, no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ujejku, ja nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie magia tego miejsca i tak wymiata.
1: A co dobrego
0: na
1: jadłaś?
0: Zdjęciach nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: Pasta italiano, pyszny makaronik. Pizza też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy stówkę urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wojtek, twój mąż.
3: Super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia jeszcze Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na SK-owym Messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Jeden z najstarszych zawodów świata.
3: To? No tak, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Wszystkiego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Fonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Fonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.
9: SK.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
13: No niestety, porobiły nam się takie jesienne klimaty w Białymstoku. Dużo chmur i dużo chłodnie. Dzisiaj osiągniemy tylko 15 na plusie, chociaż na poranku mamy już prawie 12. No może jeszcze padać, ale co do września, no to jeszcze przy weekendzie powinno być nawet ciepło.
11: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Dochodzi 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
15: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
14: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
16: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
14: Informował reporter eski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
17: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
14: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
18: SK Białystok. News.
13: Paweł Jakubowski. Jagiellonia Białystok przegrała z warszawską Legią 3-1. Gości po 20 minutach prowadzili 2-0. Duma Podlasia jeszcze do przerwy strzeliła gola kontaktowego, ale w drugiej połowie warszawiacy dołożyli trzecią bramkę, mimo że to Jaka dominowała przez długie fragmenty meczu. Teraz w Ekstraklasie przerwa. Utrudnienia na ulicy Jagienki w rejonie skrzyżowania z Chmielną. Rozpoczną się tam roboty drogowe związane z budową ulicy. Droga będzie zwężona, w kolejnych etapach prac będzie nawet czasowo zamknięta. Roboty zakończą się w kwietniu przyszłego roku.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
9: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
19: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął i już jest po weekendzie.
9: A teraz czas na show! Show Mendes!
20: I thought that I've been hurt before.

0: Ostatni dzień lata i to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
3: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to więc wygląda. Mamy jesień już, jesień,
0: ja się w zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
3: i
0: na zdjęciach
3: tam
0: widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
3: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak, i wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
3: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
3: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
3: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15. Zabieramy się za 7 wygrywa.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Skowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun, to jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja też tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest.
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria, te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Heiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniądz. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam tutaj SK? Siódme wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5. pytaniem.
1: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki, węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
2: 30
0: sekund!
2: A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska! Biało-czerwoni!
2: Polska! Dobra, mamy to! Zupełnie jak ty, skowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównie należą do ciebie.
0: Super. Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się.
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem prace administracyjne, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów i...
2: I zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie. Nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Jankes i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No
1: to?
0: Właśnie nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pyta.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało.

0: SK. SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
7: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ambat. Wygodnych snów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bezpieczeństwo. Ciepło domowego ogniska. Wieczorny zapach maciejki. A jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia. Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych. Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
14: 12 na plusie, więc nie rozpoczynamy jakoś źle tego poniedziałku, no ale nie rozpędzimy się za bardzo z tymi wartościami. Dzisiaj tylko do 15, możliwe jeszcze opady deszczu, ale możliwe też przebłyski słońca. No i kolejne dni z wartościami podobnymi, takie już jesienne klimaty w Białymstoku, no zgodnie z tym, co wkrótce w kalendarzu.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
13: Sponsorem programu jest Więgra. Dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: SK Sport News.
15: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: 7.32, 28 minut do godziny 8 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
19: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
20: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi. Pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę. Dzięki.
21: Się robi sobie, się robi.
18: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze. Tak?
21: Tak.
19: No mówiłeś.
22: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: 22 minuty i będzie z nami godzina 8 Radio SK w poniedziałek 21 września.
1: Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany. Mi się odezwa w buzi.
2: Albo ekscytacja po prostu. Ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
1: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
2: No
1: tramwaje
2: właśnie
1: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend. Było niesamowite.
2: 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach. Czesi wygrali.
3: 12. lokata.
1: Brawo!
3: Brawo,
1: brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
2: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
1: dziękuję
2: cię nie skłamać, chyba wczoraj.
1: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
2: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
4: I po reklamie.

0: Tutaj jest 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na sk.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
3: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
4: Moje uszanowanie, Bobylina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
3: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
3: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
4: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
3: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
4: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
3: No i co?
4: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
3: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
4: Ale dobrze, bo
3: no
4: zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
3: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
4: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego, jeżeli proszę
3: ja
4: pani...
3: Ja wiem dlaczego.
4: Dlaczego?
3: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
4: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
3: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
4: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
3: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
4: Ale to pani do mnie mówi?
3: Nie, do córki.
4: Aha.
3: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
4: To też jest to właśnie pokazać, takie rozwiązanie. Mhm.
3: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
5: Ona radka została skręcona w Radio SK.
3: Radosław.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Teraz fajnie Kawka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie, hajajaj.
1: Bardzo się cieszę, wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia, ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić swój numer telefonu, a z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu,
0: z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak, każdy zawód oczywiście wchodzi do gry, dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo nie, z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
12: I po reklamie.
15: Eska. Eska.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
8: Jesienne klimaty w Białymstoku, ale się nie poddajemy. Jeszcze tam wrzesień nam ma przynieść jakieś piękne chwile, no ale nie dziś. Poniedziałek to maksymalnie tylko 15, trochę podmuchów wiatru, no i dużo chmur, chociaż na delikatne przebłyski słońca Białystok może liczyć. A na drogach korki na Ciołkowskiego i Tysiąclecia.
15: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
22: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana, wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze cztery ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla, a za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
23: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
22: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
24: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
22: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
25: SK Białystok News.
26: Paweł Jakubowski. Nowe autobusy ruszają na białostockie ulice. To 28 pojazdów zakupionych przez miasto. Wyposażone są w niskoemisyjne silniki spalinowe wspomagane silnikiem elektrycznym. Są niskopodłogowe, będą kursować na najbardziej obleganych trasach. Ruszył nabór wniosków o stypendia prezydenta Białegostoku. Liczą się dobre wyniki i osiągnięcia naukowe. Wnioski można składać prawie przez miesiąc. Ponad 1500 motocyklistów przyjechało w paradzie podczas Motoserce Białystok. No i zebrano 102 litry krwi, bo do akcji włączyło się prawie 230 dawców.
27: Jankes,
28: Kama
27: i Wiktor
28: w Radiu RTSK.
29: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
1: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czeszę na samuraja.
0: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na askowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
30: Jesteś samurajką? Pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej, tu SK, hej, tutaj 8 minut po godzinie 8, hej, tu 5 słów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kamer, kogo wybierze, Aśka?
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Co ostatnio takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Przygody, tak jak ty.
2: To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Kama, dziękujemy, Kamcia. Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów. No i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenia. Chodzi o jeden, jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenia.
0: Okej. Okay. Wesele.
3: Zabawa.
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho. Dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: No, okej. Okay. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Okay. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy. Hey!

0: 17 minut po godzinie 8. 5 słów. Mamy 5 słów, do których Asia. Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie jestem. Skojarzyło na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
1: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty i ciasto, sernik, bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłonię monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no to Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo. Dawaj. Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
1: Tak.
0: Praca. Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie, był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
1: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, no ja cały czas jeżdżę oczywiście pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia.
0: Spóźnienia. Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
1: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte,
1: ale i tak
0: słowo.
1: Jest super.
0: Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
1: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
1: Super.
0: Kama jest dobra w to. Ciasto.
4: O nie, to będzie
0: Kama
4: najtrudniejsze.
0: Jest dobra w to. Ciasto.
1: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
1: Nie.
3: Dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
1: To na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasta, na tym polega problem.
1: Ale to lubisz wyjątkowo. To.
3: Bez dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
1: Tak.
4: Sernik.
1: Super.
0: Super! Oj, dawno nie było 400, bardzo dobrze. 400 dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
1: Dzięki,
0: pięknie, cudownie.
1: Kama.
4: Kochana, czuję się za...

0: 8.26 na jaskowych zegarach. Za moment Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero. Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
13: Chmur nad Białymstokiem spora, tu jeszcze coraz silniejsze wiatry. No tak to wygląda, powolutku zmierzamy do jesieni. Dzisiaj osiągniemy maksymalnie 16 stopni na plusie, ale jest szansa nawet na przebłyski słońca, na opady deszczu również. No, taki miks jak to we wrześniu.
11: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
12: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego Wschodu Jana Holubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
15: Kama i Wiktor. Radio SK.
16: Dzień dobry, witamy, 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u was w jak najlepszym porządku.
17: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam do was dobrą informację. Mm-hmm. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
16: To co, kolejna kawka? Może?
18: Posłuchaj, zawsze.
16: Lejemy, polewamy was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się. Dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: SK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Wesoło i pięknie dojechaliśmy do 8:38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9. Spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
2: Niesamowite. To nie szalał w młodości.
1: No oczywiście, ale że tak. Piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: talala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa. Brawo! Niech żyje nam!
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
9: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
10: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie. Yeah.

0: 12 minut i będzie za mnie godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała. No, tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze raz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Och. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: after this. Let's go.
1: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł? No proszę
2: ojejku,
1: bardzo.
2: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę. Proszę bardzo.
1: Trudne słowo faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej gorącej dwudziestki.
2: Pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas...
1: Persuades!
2: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro. Będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela. Będziemy sprawdzać
1: poczekaj,
2: jego...
1: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni, 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
10: Ludzkie szczątki.
9: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
15: No jesień nigdy się nie spóźnia, mało tego przychodzi nawet wcześniej. W Białymstoku jeszcze kalendarzowe lata, tu proszę, klimaty jesienne. Dzisiaj tylko 15 na plusie, do tego opady deszczu możliwe, no ale delikatne przebłyski słońca również. No i kolejne dni też takie podobne.
13: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
17: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
16: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
18: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
16: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 km 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Białystok. News.
15: Paweł Jakubowski. Jedna osoba nie żyje. Topowe wypadku w niedzielne popołudnie na S8 w Prosienicy. Zginął 31-latek jadący Saatem. Kierowca Mercedesa próbował uciekać. Został zatrzymany. Ognisko afrykańskiego pomoru świń w gminie Sejny. Chorobę wykryto w gospodarstwie w Półkotkach, gdzie otrzymywano 500 świń. Zwierzęta zostaną zutylizowane. Jutro Międzynarodowy Dzień Bez Samochodów. Władze Białego Stoku zachęcają do przesiadki na komunikację miejską, którą będzie można podróżować bezpłatnie. Nie trzeba żadnych dokumentów. Do tego bikarem bez opłaty pojedziemy przez 60 minut.

chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu SK. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami. Tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli w SC.

0: bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Carrie Hilson, The Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć. I postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którym płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bezpieczeństwo, ciepło domowego ogniska, wieczorny zapach maciejki, a jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia.
11: Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych.
12: Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zagrają na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Wesce.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30.

0: tym domu nigdy nie zwalnia.
1: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Oznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
4: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Tovlo, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosówek zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
20: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
21: Nie takiego finiszu kalendarzowego lata byśmy chcieli. Proszę, w Białymstoku jakieś silne podmuchy wiatru, dużo chmur, jeszcze możliwe opady deszczu, no też szczególnie popołudnie. No i zimno, bo tylko 15 na plusie pojawi się na skali i kolejne dni wcale nie cieplejsze na ładną aurę. Poczekamy do weekendu.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
20: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej po chińsku.pl.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest 10:00, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Pszczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W Eskanius teraz ważne informacje od reportera Eski Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
17: Droga krajowa nr 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
1: Na akcję ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem w pobliżu Kielc. Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
22: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
1: Relacjonuje Małgorzata Parkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
18: SK Białystok. Sport.
21: Paweł Jakubowski. Jagiellonia Białystok przegrała w hicie 9. kolejki Ekstraklasy z Legią Warszawa 1-3. Duma Podlasia była ambitna, kreowała grę, ale popełniała proste błędy. Tener białostoczan Adrian Siemieniec nie dowierzał, jak prosto jego zespół tracił gole.
23: Ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to możliwe, że w tak prosty sposób straciliśmy 3 gole.
21: A w piłkarskiej Ekstraklasie teraz dłuższa przerwa na mecze kadry. Jagiellonia Białystok przegrała też w Fogo Futsal Ekstraklasie. Żółto-czerwoni zmierzyli się na wyjeździe z Male przy Leszno, no i przegrali mecz 3-4.
0: 10:02. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tego być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest tu bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
9: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok Składowa 7 www.kpk.białystok.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Eska.

udowadniamy wam tę tezę codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Aleph Arben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Motosbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
13: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Fastball Music Sounds w Radiu SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Oznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
15: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
16: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
20: No czego byśmy chcieli od pogody w trzeciej dekadzie września? No na pewno trochę więcej od tego niż nam dzisiaj serwuje, no bo w Białymstoku takie 13 na plusie, ale silny wiatr, wartości odczuwalne przy 9 i dzisiaj tylko 15, możliwe jeszcze opady deszczu. No i kolejne dni też mało cieplejsze.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
18: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
17: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierć tonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
21: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
17: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
22: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
17: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia w wyższych partiach, pojawił się śnieg.
23: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
17: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
18: SK Białystok News.
20: Paweł Jakubowski. Jutro w Białymstoku kongres poświęcony walce z dezinformacją. To ogólnopolskie spotkanie, które ma poprawić odporność społeczeństwa na fake newsy. Pojawił się eksperci z psychologii manipulacji. Kongres potrwa 2 dni. Ponad 1500 motocykli przejechało w paradzie podczas tegorocznej akcji Motoserce w Białymstoku. No i zebrano ponad 100 litrów krwi. Ponad 100 gramów amfetaminy i marihuany posiadał 40-letni mieszkaniec Zamrowa. Kierowca wpadł podczas kontroli drogowej. Badanie wykazało, że jechał pod wpływem narkotyków, a towar znaleziono w jego mieszkaniu i piwnicy. Kierowca stanie przed sądem.
0: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11, a on mokry już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak, brzmi poniedziałek. Mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11. Za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
5: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
6: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
11: I po reklamie.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK. Właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: trzymajcie
0: temu...
2: Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
12: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Cherry Best Auto.
14: I po reklamie.
15: Esma,

0: Niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie, ten poniedziałek, a on się jeszcze na dobre nie zaczął. Oskar Sims bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała, Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
6: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
14: No na pewno mogłoby być lepiej, a tak to w Białymstoku. No średnia ta pogoda na finiszu kalendarzowego lata, jakieś 14 na plusie, silny wiatr i maksymalnie dzisiaj osiągniemy jakieś 15. No przebłyski słońca mogą się pojawić, a raczej po południu możliwe opady deszczu. Jutro też słabo.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał trzech biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
16: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
15: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie major Damian Stanula.
1: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
15: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
17: SK Białystok.
14: News. Paweł Jakubowski, mężczyzna skazany za atak na kibica z Belgii, odwołuje się od wyroku. Otrzymał 2 lata więzienia. Do zdarzenia doszło po meczu Jagiellonii Cercle Bruges. Skazany chce łagodniejszej kary. Przyszedł na komendę, jak się okazało, był poszukiwany. To 30-latek, który miał do odsiadki 4 miesiące za niepłacenie alimentów. Kryminalni w Wysokim Mazowieckim dodatkowo znaleźli przy nim amfetaminę. Mężczyzna trafił do zakładu karnego. Utrudnienia na Jagienki w rejonie skrzyżowania z Chmielną, rozpoczynają się roboty drogowe, no i zakończą się dopiero w kwietniu przyszłego roku. W czasie remontu będą chwilowe zamknięcia trasy.
18: 2 minuty po godzinie 12 od samego rana walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, How You Remind Me, to jest Tęska, to są hity na czasie 17 minut po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od Newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
3: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
4: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Bezpieczeństwo, ciepło domowego ogniska, wieczorny zapach maciejki, a jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia.
12: Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych. Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto Białystok, ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Chery Best Auto.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK. To są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć, Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczęło być coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: or another.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology. To jest Teska, to są hity na czasie. Dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13. Można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek. Trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: SK. Reklama.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Chery Best Auto.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
15: W Białymstoku poprawiło się jesiennie, no mamy teraz 15 stopni na plusie, to już maks, jaki dzisiaj osiągniemy. Na chwilę może błysnąć słońce, a pod wieczór ma jeszcze popadać. No zimne noce przed nami, jutro jeszcze chłodniej i w tym tygodniu jakoś trudno szukać nadziei, ale jeszcze końcówka września ma być fajna.
13: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
17: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim trzyosobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
18: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
16: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
0: SK Białystok News.
15: Paweł Jakubowski, 32 poszukiwane osoby zatrzymali podczas weekendu podlascy. Policjanci w szeroko zakrojonych działaniach wzięło udział blisko 400 funkcjonariuszy policji wspieranych przez strażników granicznych, którzy odwiedzili blisko 650 adresów. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowej, słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To przez awarię, mówi major Damian Stanuła, żandarmerii wojskowej w Lublinie.
2: Obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i...
15: Żandarmeria ustala, dlaczego doszło do tej awarii.
19: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, Bredo Ferrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz Łatwo Ganki Majko tworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

0: Jak tu sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście... Dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymam kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy. Radio
1: SK. Reklama. KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok, Składowa 7, www.kpk.białystok.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
17: I po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. No, ja tak czasami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cichosza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń do zabawy SK po raz pierwszy, która usłoni tej korościela, i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować, i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od sojnej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sojta i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na sk.pl i w naszej SK-owej apce. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na Ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
17: Poleca Radio SK.
18: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
20: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
21: No taki szary i chłodnawy ten poniedziałek w Białymstoku, dosyć silny wiatr, na termometrach może i 14 stopni, ale odczuwalna dużo niższa, więc to zdecydowanie pogoda na jakąś jesienną kurtkę, już nie na bluzę, a wieczorem może jeszcze popadać.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
20: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
23: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
24: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
23: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości $100,000. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
25: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginold, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Toffee, Chris.
23: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z We Are Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
26: SK Białystok News.
27: Agata Kropiewnicka. Przed białostockim sądem ruszył proces odwoławczy grupy przestępczej z Suwałk oskarżonej o produkcję amfetaminy. Gang wprowadził do obrotu 185 kg tego środka, 1000 tabletek ekstazy i 2 kg marihuany o wartości 5,5 miliona złotych. Prokuratura chce surowszej kary, obrona łagodniejszego wyroku. Jutro Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Władze Białegostoku zachęcają do przesiadki na komunikację miejską, którą będzie można tego dnia jeździć bezpłatnie. Nie trzeba żadnych dokumentów. Do tego bajkerem bez opłaty pojedziemy aż 60 minut.
0: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja bym mógł mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. To są hity na czasie, 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze. A może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom. Prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, przy przyprawie promowej dokładnie. Ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego. Za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ambat. Wygodnych snów.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
11: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
12: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
13: I po reklamie.

0: MSC.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz, dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się w SC, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, a to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no, pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład za kierownicą.

0: Sean Paul, Give It Up To Me w Radiu SK. To hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15. 21 września, to wiecie, że to jest Dzień Kapsla? Czujecie to? Dzień Kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plastelinem. No, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała, jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie, o dziwo, produkowali takie naklejki. To były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
15: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best

0: Ej, czy Mata R&B Ring My Bell? Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilowan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
13: Szaro i chłodnawo dzisiaj w Białymstoku, na termometrach teraz 14 stopni. Temperatura będzie powoli spadać, a wraz z nią spadnie też deszcz. Do tego bardzo silny wiatr, a na białostockich ulicach już popołudniowe korki i teraz tłoczno praktycznie wszędzie.
11: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Już prawie 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
15: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
14: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
16: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
14: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
17: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
14: Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR-u, który odradza też wyjścia w góry.
18: SK Białystok News.
19: Agata Kropiewnicka. 13 osobom odmówiono wjazdu do Polski. To efekty kontroli na polsko-litewskiej granicy w miniony weekend. Cudzoziemcy z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Maroko, Tadżykistanu i Nepalu nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Do Podlaskiego Sojuszu dla Regionu dołączył dziś Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego.
20: Celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
19: Mówi marszałek Łukasz Prokorym. W sojuszu są też Ewoluma, klaster przemysłowy i polski klaster budowlany.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
2: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu. Jak
9: to ja może powiem później... ten żart, tak? Że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
2: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę, to jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej.

0: Like It Like That. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka, tak.
0: I my sfinansowaliśmy tę hot sesję, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża. No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na tę hot sesję, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, i oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo
0: chodź.
1: Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem i z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: Naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak żartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież,
1: udało
0: czy nie?
1: Się. Miałem. Nie. No, była taka umowa, że ja jestem na początku, i więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
0: Czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak.
0: No i każdy może sobie coś wymyślić. To nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego, czekamy na wasze propozycje. Zapraszamy. Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat, Radio SK, Aleksandra Stan. Szybka piosenka, lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak, proszę państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcę ci opowiedzieć historię.
0: Aha.
1: Babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się, się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu. A babcia mówi, a 100 lat temu. Baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zresztą się przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje. No
2: to bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy. O.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąsiakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wie, no, czyli brama nie jest zamknięta, że tak powiem. Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że to jest koszt około 600 zł za cały komplet.
2: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla ciebie.
0: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas.
1: Super.
0: 600 zł na wizytę u brafiterki.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
0: Też chciałem
2: tak
0: powiedzieć miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
2: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa.
1: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie nazywał.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
7: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
10: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bezpieczeństwo. Ciepło domowego ogniska. Wieczorny zapach maciejki. A jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia.
13: Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych.
12: Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Top Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy Dzień Kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień Kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
18: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
19: I co? Popada trochę z tych chmur, czy niekoniecznie? Na termometrach w Białymstoku teraz 12 stopni, do tego bardzo silny wiatr, więc odczuwalna nieco niższa, a na ulicach naszego miasta popołudniowy ruch i teraz tłoczno praktycznie wszędzie. Dobrego poniedziałku, kochani.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
18: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
16: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
20: Już prawie 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporterski Mateusz Chłyston.
21: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
20: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
22: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
20: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara i jutro pierwszy trening.
16: SK Białystok. Sport.
23: Agata Kropiewnicka. Białostockie siatkarki wygrały turniej o Puchar Marszałka naszego województwa. Baz Białystok pokonał Gdańię Gdańsk, a potem KSG Warszawę. Wynik obu meczy to 3-1. Turniej był próbą generalną przed rozgrywkami Tauron pierwszej ligi kobiet. Ta rusza w piątek, a białostoczanki zagrają w sobotę z PGE Legionowem. Jagiellonia przegrała wczoraj z Legią Warszawa 1-3, a przed żółto-czerwonymi reprezentacyjna przerwa. To będą 3 tygodnie psychicznego odpoczynku i intensywnych treningów. 10 października Jagiellonia podejmie u siebie Górnika Zabrze.
24: Sońca i Koroście.
25: Sońca i Koroście.
24: Czyli ESK w Radiu ESK.
0: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co by
1: bardzo chętnie, wchodzę
0: ale
1: w to.
0: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam.
1: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa
0: Miasta? Na przykład dzisiaj
1: Państwa
0: będzie
1: miasta.
0: Literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
1: Na przykład Arafatka.
0: Może na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
1: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer oddzwonimy. Gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

rozdział pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, okay, a co planujesz zjeść?
3: Faszerowaną cukinię.
1: Wow, patrz, jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć, Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć, chłopaki.
1: Cześć, Przemysław. Cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Też polecam.
1: Wow. Cienek, to są twoi ludzie.
5: Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
5: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
5: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj, alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
5: Brawo, Jasiu. Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1.
1: Aj!
5: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
5: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
5: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: A grawką można się drapać. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
5: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudno się wylosował.
4: Może torba.
5: Okej, okay, no puszczamy dobrze. Się z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Puszczamy się z torbami.
1: Tak. Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj jej coś, Dagmarę.
5: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. Butelą. Dla ciebie butelka, to jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię, wiesz?
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa Miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Fastboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru. Na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także
1: ale
0: pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: To musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam,
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak. No
1: wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz
0: sobą lata. Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda.
21: I po reklamie.

0: Szary Świat to Sanach i Kwiat Jabłoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę Państwa.
1: Co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, 2,27, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy
0: w tym roku, słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni, aha, a w poniedziałek,
1: w cieniu,
0: wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie, żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to mówisz, bo...

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no, gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupę.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: KPK Białystok zatrudni kierowców autobusów miejskich, mechaników i elektromechaników. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, pakiet opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. Stabilna praca w nowoczesnej firmie. Przyjdź do KPK Białystok, Składowa 7, www.kpk.białystok.pl.
10: I po reklamie.

0: Bez końca to Oskar Cyms w Radiu SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie, nie, nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa. Rozumiesz?
0: Można, dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radiu SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy. Zapraszamy.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
19: Z jednej strony jakieś takie ciemne deszczowe chmury, a z drugiej trochę słonka. To jak myślicie, będzie padać w Białymstoku czy nie będzie? Prognozy mówią, że tak, więc na wszelki wypadek może weźcie ze sobą parasole, a jutro dosyć pochmurno, ale raczej bez deszczu.
17: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
20: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
15: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. O szczegóły dopytywał reporter Eski Mateusz Chłyston.
21: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
22: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
21: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
15: Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Agrybicia Mateusz Nykiel.
23: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blokobrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
15: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18:00.
24: SK Białystok News.
19: Przyszedł na komendę z narkotykami, to w Wysokim Mazowieckiem. Okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary za niepłacenie alimentów. Policjanci odwieźli delikwenta do zakładu karnego, a za posiadanie narkotyków grozi mu do 3 lat więzienia. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego dołącza do Podlaskiego Sojuszu dla Regionu.
25: Nasz produkt lokalny, bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min, blusz, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową.
19: Mówi marszałek Łukasz Prokorym, a blusz jest efektem półrocznej współpracy firm w ramach Sojuszu dla Regionu.
26: Sońca i Koroście.
27: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
1: Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Mhm. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. Okay. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, no żeby pewnie, on wreszcie się wyprowadził.
28: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
1: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kg, czyli właściwie sztos.
28: Idealna proporcja.
1: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne zakola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
28: Oho.
1: A chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
28: To prawda.
1: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
28: Widać, nie? Widać ten ząb.
1: Troszkę widać, chociaż...
28: Taka cecha charakterystyczna.
1: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. To pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza. Czekamy na... Przestań się śmiać.
28: Przepraszam, ja się cieszę.
1: Próbujemy pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę. Normalna sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian, 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem. Przejrzałem nagrania. I zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać. I tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: Myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb, skarb.
0: Skarb, aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Czy kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
9: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
10: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.

0: Adam Semlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: prawa
0: zalety.
1: Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna.
0: To nie jest jedynka.
1: To nie jest jedynka, także tutaj uspokojamy. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć Krystian. Może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Bardzo słabo. Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Kaiser.

0: Like Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko. Problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane, takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: To ja jestem zainteresowany teraz.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Motozbyt, twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku, Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy!
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: I po reklamie.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
14: Jesień dobrych decyzji w Autoidea Mercedes-Benz. Vito i Sprinter w limitowanej ofercie cenowej. Leasing już od 101,9%. A to nie wszystko. Zyskujesz też pakiet usług wspierających Twój biznes. Dodatki cyfrowe, całodobową pomoc Mobilovan oraz Mercedes-Benz Uptime. Złap swoją ofertę, zanim zrobi to ktoś inny. Liczba samochodów w promocji mocno ograniczona. Autoidea Mercedes-Benz. Telefon 800-200-200.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
5: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
8: Popołudniowe korki już raczej za nami, a wieczór w Białymstoku pod znakiem opadów, więc jeśli gdzieś się wybieracie, to weźcie ze sobą parasol. Na termometrach teraz 14 stopni, temperatura powoli spada. Dobrego poniedziałku, kochani.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
5: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za dwa tygodnie.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: SK Sport News.
1: Magdalena odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostw Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanimirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: SK Białystok News.
22: Z uchwałej kradzieży kartonu wódki dokonali złodzieje w Hajnówce. Jeden zagadał ekspedientki, drugi wyniósł karton, a trzeci czekał przed sklepem na łupy. Każdemu z nich grozi do 8 lat więzienia. Wspólne badania i projekty, analizy i ekspertyzy, a także staże, praktyki, warsztaty, szkolenia i konferencje. To wszystko w ramach współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim. Dziś podpisano porozumienie. Bezpłatna pomoc prawna, mediacje i poradnictwo obywatelskie w Białymstoku. Szczegóły znajdziecie na Facebooku naszego miasta.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
23: Imprezka.
24: Eska.
23: Eska.
1: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz.

Weekend i Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu. Oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Więc słuchajcie teraz, w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko, a może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie. Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę. Radio
1: SK. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9:00 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9:00 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanach w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Bezpieczeństwo. Ciepło domowego ogniska. Wieczorny zapach maciejki. A jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia. Domy na osiedlu Pure House w Krynicach, gmina Dobrzyniewo, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych. Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
14: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Cherry Best Auto.
15: I po reklamie.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotka.
0: Ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: 26 września Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert grupy Torpedo. Polski funk w autorskich aranżacjach w innym wymiarze w hotelu Gołębiewskim. A po koncercie nie kończymy. Afterparty z Soul Service. Grupa Torpedo to dobry rytm, dobry skład, to dobry wieczór, dlatego bądźcie z nami. Bilety dostępne w kasach Białostockiego Ośrodka Kultury i online.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Zapraszamy! Szukasz mieszkania w Białymstoku poniżej 10 tysięcy złotych za metr? Wybierz osiedle Nowa Pomorska przy ulicy Pomorskiej. Zamiast ciasnego bloku zyskaj 4 pokoje bez czynszu, ogródek, fotowoltaikę i klimatyzację w cenie od 9 300 zł za metr. Mieszkania są gotowe do odbioru, także pod klucz. Wybierz mądrze. Więcej na nowapomorska.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
18: I po reklamie.
19: SK Białystok. Na czasie.
20: No to lecimy, wojskowe wyzwania, przygoda, najdrużynowa rywalizacja. 3 października odbędzie się wojskowa gra terenowa. No i będzie można nauczyć się marszu na azymut, maskowania oraz survivalu, do tego prezentacja broni. To wszystko 3 października w Ogrodniczkach. Kina Helios premierowo, na ekranach mamy polską produkcję Powiedz mi co czujesz, czy animację Teddy i magiczna lampa. A jak ktoś już robi plany na weekend, no to może ruszyć do klubu Show, gdzie zlot aktywnych podlasian, a muzycznie powrót do najlepszych i najgorętszych hitów sprzed lat. Za konsolą pojawi się DJ NQ.
18: muzyką się żyje.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyła. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca. Impreska. A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie m.in. Tobi Romeo, romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły.
2: Jesteśmy!
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani, niż jakby grali w finale.
3: Radio SK.
4: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
7: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
8: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
20: I po reklamie.

0: ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sońty i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto Białystok. Ulica Poleska 61. Do zobaczenia w Cherry Best Auto.
14: I po reklamie.
15: SK Białystok. Na czasie.
16: Dobry wieczór, no to lecimy. Brakuje wam palecie koncertowych klimatów. No to proszę bardzo, do klubu Rokoko wpada Skolim. Artysta pojawi się w najbliższą sobotę na otwarcie nowej przestrzeni. Po sezonie wakacyjnym z kolei do klubu Show wybiera się Malik Montana. Będzie na pewno grubo, ale na to jeszcze macie czas, żeby się przygotować, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny rapowej wystąpi 23 października, a w najbliższą sobotę możecie wybrać się na turniej szachowy do Galerii Białej. Tutaj pojedynki pod hasłem Bitwa o Białą wydarzenie organizuje Artefaktum Games. Będzie grubo.
17: Muzyką się żyje.
18: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to po tym, jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w Strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w Strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na sk.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
19: Imprezka.
0: Imprezka.
19: Imprezka.
18: A ja już za chwilę będę miał dla was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo, ostatni dzień lata, w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeszcze nas.
1: Kaśka Sochacka w Radio SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the Sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokale tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: is the answer. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lick Lee.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
3: I po reklamie.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który jak mówiłem przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: SK Białystok. Na czasie.
4: No to lecimy o sztuce na początek. Ponad 60 artystów, setki dzieł sztuki, do tego rozmowy z twórcami. W październiku na Wydziale Architektury impreza Arte Białystok będzie można zobaczyć pracę najciekawszych artystów, mówi Adam Akimowicz, prodziekan uczelni.
5: Nasza uczelnia jest jedną z nielicznych w Polsce. Nie wiem, czy nie jedyną, która tak szeroko wspiera również sztukę.
4: 3 października Wojskowa Gra Terenowa będzie można przeżyć prawdziwą przygodę, ruszyć na survival, a także porywalizować z innymi. To wszystko w Ogrodniczkach, to również prezentacja broni.

0: Music News. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi i mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: SK Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
2: tak,
0: bardzo.
2: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu. I gdzieś
0: A tam. Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że o, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
2: Dokładnie.
0: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
2: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
0: tego
2: nie.
0: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem, że jeżeli gdzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
0: no, trochę kalendarza
2: jest.
0: Nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
0: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie robić.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków, to znaczy ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte, wiadomo, że będą na płycie, a co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
2: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekst tekstowo i konceptualnie i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Czyli trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
2: Tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu, ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
0: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy.
1: SK Białystok News.
3: Cześć, witajcie, to jest magazyn SK Białystok. No to lecimy. Paweł Jakubowski. Prawie 4 miliony złotych trafi do 11 podlaskich samorządów na działania związane z rewitalizacją. Wsparcie zostało przyznane w ramach konkursu 3.0 realizowanego przez województwo podlaskie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. No i o przyznanych grantach i planowanych projektach mówił marszałek województwa Łukasz Prokoryn, członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek oraz Marcin Rogowski, zastępca wójta Bargów Kościelny, Marcin Wieleński, burmistrz Szczuczyna oraz Iwona Kołas, zastępca burmistrza Bielska Podlaskiego.
4: Zazwyczaj spotykamy się i przekazujemy sobie umowy, czy to z funduszu regionalnego, czy z funduszu społecznego, czy z RLKS-u. Dzisiaj mówimy o środkach dodatkowych. To nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. To są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są to dodatkowe środki europejskie, prawie 4 miliony złotych dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. To są takie bonusowe środki. To jest tak, że te plany są takim także elementem współpracy pomiędzy gminą a województwem, bo gminy te plany tworzą, a województwo te plany opiniuje. Prawie 4 miliony złotych, 11 gmin. Mamy już w województwie 31 gmin, które takie gminne plany rewitalizacji przyjęły. Wierzę, że kolejne będą szły tym dobrym tropem, ponieważ to także daje możliwość uzyskiwania dodatkowych środków europejskich. 11 gmin dzisiaj otrzymuje takie umowy, które są już podpisane w sposób elektroniczny. Dzięki tym środkom powstaną miejsca i infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców. Gratuluję paniom i panom tej skuteczności w tworzeniu tych planów i umiejętności pozyskiwania tych dodatkowych środków europejskich.
5: Bardzo krótko, te granty na rewitalizację zostały przeznaczone dla gmin, które posiadają gminne programy rewitalizacji, a więc jest taki gmin w województwie podlaskim 28, a więc dodatkowy bonus właśnie dla tych, którzy podjęli trud stworzenia tych programów. Myślę, że to będzie zachęcające również dla innych gmin w naszym województwie. A ja jeszcze się cieszę z tego, że te granty, które są dzisiaj przeznaczane, to związane są z generalnie z życiem społecznym, z życiem kulturalnym w ramach obszarów gminnych na stworzenie infrastruktury tego typu, a więc bardzo serdecznie gratuluję i wszystkiego najlepszego, szybkiej realizacji i oczywiście dobrego korzystania poszczególnym gminom życzę.
6: Dyrektor, które przygotowywały to spotkanie i zajmowały się tym projektem, czyli pani dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Karolina Perkowska i Wioletta Dąbrowska.
7: Może ja zacznę na początek od tego całego procesu rewitalizacji, który tak naprawdę w gminie Bargów Kościelny trwał z rok wcześniej, zanim mogliśmy złożyć taki wniosek. I z tego miejsca wielkie podziękowania tutaj dla Grzegorza Gawrysiuka, który wspierał nam i pomagał stworzyć gminny program rewitalizacji po to, byśmy mogli teraz starać się o środki, o dodatkowe działania dla naszych mieszkańców. No i tak jak tutaj było wspomniane, mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiat, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób tutaj starszych, dzieci, młodzieży. Tak naprawdę wszystkich wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami. Nie wykluczamy nikogo. Każdego chcemy zaktywizować, połączyć, wzmocnić więzi te społeczne, a takich działań mamy 10 zaplanowanych w ramach tego mini grantu, więc ten wyraz mini grant, no to tak naprawdę powinien być duży grant ze względu tego, że całe zadanie nasze będzie polegało, trwało tak naprawdę przez cały rok. Będą zajęcia fitness, język angielski, nasadzenia, czyli będą jakieś ogródki, takie parki zieleni, będzie dzień brzozówki, piknik rodzinny, no naprawdę masa fajnych wydarzeń, na które oczywiście zapraszamy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, bo jedny z nich no, uwzględnia tak naprawdę czynny udział państwa. No i wielkie podziękowania oczywiście dla pracowników, którzy są związani z tą rewitalizacją tutaj w naszym województwie.
8: Nowa przestrzeń powstała dzięki dwukrotnemu staraniu się o fundusze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. W pierwszym etapie przygotowaliśmy miejsce, w drugim je wykończyliśmy. Miejsce jest gotowe, powstało Centrum Aktywności Młodzieży i teraz dzięki tym środkom rewitalizacyjnym wyposażymy to miejsce w meble, w sprzęt niezbędny do aktywnego funkcjonowania młodzieży w tym obiekcie, a w drugim etapie, w roku kolejnym, skupimy się na części takiej artystycznej, sportowej. Wzbogacimy również młodzież o wiedzę odnośnie zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia, sportowych aktywności, a na sam koniec zrobimy film, taką promocję naszego miasta Szczuczyna. Mamy wspaniałą historię, gdzie będzie to zawarte i również ogłosimy taki konkurs, gdzie młodzież będzie aktywnie uczestniczyła w tej akcji. Dodam jeszcze, że w tym etapie pierwszym rewitalizacji zakupimy również scenę mobilną, dzięki której młodzież będzie mogła wykonywać swoje artystyczne występy w każdym miejscu w mieście. I oczywiście w tym projekcie znalazła się również Telebim, wyświetlacz do takiego aktywnego wyświetlania filmów w plenerze.
6: Nad gminnym programem rewitalizacji pracowałam jeszcze jako radna, więc to jest historia sprzed wielu lat. Tym bardziej cieszę się, że jako zastępca burmistrza otrzymaliśmy jako miasto właśnie klaster usług senioralnych, bo uznałam, że zdrowy, aktywny senior powinien mieszkać właśnie w Bielsku Podlaskim i cały szereg zajęć skierowanych i dla zdrowia fizycznego, psychicznego, intelektualnego będzie realizowany właśnie w naszym mieście, czyli przygotujemy taką fajną przestrzeń dla seniorów, będą mogli się tam spotykać, ale jednocześnie fajnie i aktywnie spędzać czas. Będą mogli wyjeżdżać, będą mogli pracować, aktywizować się z najmłodszymi, brać udział w wielu takich aktywnych działaniach na terenie miasta Bielsk-Podlask. Także bardzo dziękuję dla pana marszałka za wsparcie Bielska Podlaskiego.
9: Jeszcze chciałabym jedną rzecz podsumować. I tutaj oczywiście gratuluję wszystkim gminom, które napisały, przygotowały gminne plany rewitalizacji, które są już wpisane w tym wykazie. I dzięki temu można właśnie aplikować dodatkowe środki. To jest właśnie taka nagroda za ten trud włożony w te plany. Ale ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że w ramach tego projektu zostały nam jeszcze środki i będziemy planować kolejny nabór na działania społeczne, już bez infrastrukturalnych, więc też zachęcam inne gminy, które takie plany już mają albo kończą, żeby obserwowały naszą stronę, kontaktowały się z nami i będziemy jeszcze taki nabór jeden ogłaszać, bo jak widać są to środki, tak jak tutaj padło, są to duże granty, są to środki, które faktycznie pracują dla społeczności lokalnej.
3: To nie Legia wygrała, tylko Jagiellonia Białystok zrobiła takie prezenty, że stołeczna drużyna mogła wywieźć z Białego Stoku 3 punkty. No niefortunnie ułożyło się hitowe starcie 9. kolejki Ekstraklasy. Duma Podlasia szybko straciła 2 gole, później nawiązała kontakt strzelając bramkę przed przerwą, ale w drugiej odsłonie meczu no seria błędów, jakaś taka brak dyscypliny w obronie spowodował, że Legioniści strzelili 3. bramkę. No niestety, nawet sam trener Adrian Siemieniec przecierał oczy ze zdumienia, mówiąc na konferencji prasowej, że no bramki podały naprawdę w kurio sposób. No nic, teraz przerwa na kadrę, Duma Podlasia musi poprawić na parę elementów, poczekać aż zawodnicy wyzdrowieją, no i będzie można ruszać do walki na 3 frontach, no bo i starcia europejskie, i Ekstraklasa, a także Puchar Polski, ale to dopiero w październiku, także na razie odpoczywamy, no i czekamy na tą lepszą Jagę. 20 nowych autobusów komunikacji miejskiej pojawi się na białostockich ulicach, ich koszt to ponad 65 milionów złotych. Nowe pojazdy są dwuczłonowe, przegrupowe i niskopodłogowe. Te autobusy typu lekka hybryda są wyposażone w niskoemisyjne silniki spalinowe spełniające normę Euro 6. Podczas ruszania praca silnika właśnie wspomaga silnik elektryczny, no i to pozwala ograniczyć zużycie paliwa. A to już coś, a swoją drogą autobusy to dobra alternatywa dla jazdy samochodem, no bo przy cenach paliw, które mamy teraz, no to można dostać lekkiego zawrotu głowy. Także warto autobusem się przejechać i delektować się taką nowością wnętrza. A o nowych pojazdach mówią prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Zbigniew Nikitorowicz, prezes Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, kierowca autobusów Kazimierz Bogdan i Andrzej Gryc oraz zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rydnicki.
10: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe. Jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. To oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły trzy autobusy. Proszę Państwa, odnawia nam się bardzo mocno flota. Generalnie we wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych praktycznie autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty to będą bardzo nowe autobusy. I to oznacza, że te oczywiście autobusy zastąpią stare 16-15-letnie MAN-y, no i inne jeszcze innych firm, te, które są już wyeksploatowane, a te trafią na mieszkańców. Oczywiście są nowoczesne, są z klimatyzacją wyposażone w też już ten ciepły guzik, który myślę, że się przyjął. Także to jest dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, że będą jeździć nowymi autobusami wygodnie. No i a już do organizacji, zależy to od organizacji poszczególnych spółkach, że było to i bezpiecznie, i punktualnie.
11: Chciałbym podziękować miastu za zakup nowych autobusów. W połowie nasza flota będzie odnowiona. Te zakupy świadczą o dobrym stanie budżetu i o dobrym gospodarowaniu w Białymstoku, gdyż miasto stać na zakup nowych autobusów zarówno ze swojego budżetu, jak te hybrydy, ale też ze środków unijnych, czyli zeroemisyjne autobusy elektryczne. Te autobusy sprawdzają się, elektryczne również. Troszkę nas też łagodzą skutki tego szaleństwa, jeżeli chodzi o ceny paliwa. Elektryczne, to wiadomo, prawda, są całkowicie niezależne od ceny oleju napędowego. Natomiast te autobusy hybrydowe spalają około 10% mniej paliwa niż te, które mamy. W nową epokę wchodzi komunikacja miejska i mówię to nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu dwóch pozostałych spółek.
12: Pierwsze wrażenie z jazdy. Muszę powiedzieć, że naprawdę to są autobusy wysokiej klasy, tak? Posiadają bardzo dużo jakby takich asystentów, gdzie informują nas o pieszym, który gdzieś tam jest z boku, tak? Informują nas o pojeździe przed nami. Muszę powiedzieć, że jest także też takie urządzenie, które jakby wyczuwa zmęczenie kierowcy, tak? Też o tym informuje, gdzie kierowca na przykład jak czuje się już zmęczony czy coś, jest takie urządzenie, które informuje o tym kierowcy, tak? To myślę, że jest w pełni bezpieczne, fajnie, że miasto wymienia na nowe autobusy. Super, cieszę się, że mogę tu pracować i tymi autobusami jeździć.
13: Wymiana w ostatnich latach regularnie starego wyeksploatowanego taboru na nowe zdecydowanie poprawia komfort pracy naszej, jak i na pewno pasażerów. Dodatkowe systemy, które informują o wszelkich zagrożeniach, na pewno zdecydowanie to wszystko na plus.
14: Korzystając z okazji, ja chcę tylko przypomnieć, że 22 września to dzień bez samochodu. W związku z powyższym ci wszyscy, którzy tego dnia, czyli we wtorek, będą korzystali z białostockiej komunikacji miejskiej, nie muszą mieć żadnych zaświadczeń, żadnych dokumentów. Przejazdy są całkowicie bezpłatne, darmowe, więc zachęcamy do tego, żeby z nich skorzystać. Jeśli chodzi o Bikera, do tego dnia firma NextBite wprowadziła zasadę, że nie 25 minut, a 60 minut jest bezpłatnych, więc też można korzystać z Bikera i jeździć po mieście. Wszystko to po to, by uświadomić mieszkańcom oraz tym, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, że warto korzystać z transportu zbiorowego, czy to z autobusów, czy to z roweru miejskiego. Więc zachęcamy do tego, żeby tego dnia skorzystać z przejezdami autobusami komunikacji miejskiej.
3: No tak to właśnie wyglądają te nowe autobusy. Warto śmignąć, a my idziemy dalej. Przed białostockim sądem ruszył proces odwoławczy grupy przestępczej Subołk oskarżonej o produkcję amfetaminy. Gang wprowadził do obrotu 185 kg amfetaminy, 1000 tabletek ekstazy i 2 kg marihuany o wartości 5,5 miliona złotych. Prokuratura chce surowszej kary, obrona łagodniejszego wyroku, a grupa została skazana na wyroki do 6 lat, a także grzywny.
1: SK Białystok News.
0: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok. I dzisiaj taki temat. Do Podlaskiego Sojuszu dla Regionu dołączył Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Więcej na ten temat opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, Anna Moskwa, wiceprezeska Polskiego Klastra Budowlanego, prezes Klastra Przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz, Izabela Siemieniako, prezeska Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego, Ariadna Leśniewska, dyrektorka do spraw operacyjnych firmy Vision Cup, Robert Mucha, wiceprezes firmy Witraż i Sławomir Żubrycki, prezes firmy Palisander.
4: Około pół roku temu podpisaliśmy dwie niezwykle ważne umowy, sojusze dla regionów z naszymi dwoma krajowymi klastrami kluczowymi. Ja chciałbym na wstępie podziękować pani prezes Annie Moskwie, panu prezesowi Sebastianowi Rynkiewiczowi za te pół roku dobrej współpracy, ale też warto powiedzieć, co już przez te pół roku udało się zrobić. Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, to jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min blusz, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samorządzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd blusz mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych. One są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla Regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez te pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów współpracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty do tej pory, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą. I właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu. Stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
15: Dzisiejszy dzień, podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracy, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako krajowy klaster kluczowy od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności jakości wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowę naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji.

0: pracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do mieszkańców, do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tą konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Szanowni Państwo, Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju. Dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
1: Bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Wiadomo, o czym mówiła Ania Moskwa, że mają potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem i rozmowy z Ministerstwem Rozwoju Technologii czy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych, natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustaliliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Dzisiaj z rana rozmawialiśmy na temat szczegółów, także zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności Rozwoju Granicznego. I to też już jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ, to tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. To myślę, że też nasza wspólna rola państwa jako dziennikarzy po informowaniu społeczeństwa, że te możliwości są i że jesteśmy gotowi na kolejne kroki. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
2: Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą

wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na trzech solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenia operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także moi mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest

tej inicjatywie. My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, łączymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los.

aby to centrum było bezpieczne. I zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę. Tu

0: Ja reprezentuję firmę Witraż, producenta stolarki otworowej tutaj w regionie. Ja chciałbym spojrzeć tutaj z perspektywy przedsiębiorcy, że bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, jest my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju tutaj odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczone m.in. do jednostek wojskowych, ale to chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę polskiego klastra budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
1: Infrastruktura odporności nie ma żadnych barw politycznych, bo dla bezpieczeństwa nie ma podziału. Ostatnio mój wnuk zapytał mnie dziadek, czy będzie wojna. Wymigałem się od tej odpowiedzi, ale my wszyscy chyba sobie zdajemy sprawę, że my jesteśmy w stanie wojny. Bo to, co budownictwo zapewni w sensie miejsc chronienia dla ludności, to jest podstawa. Każdego życia jest bezcenne. Ale są jeszcze inne czynniki kryzysowe, o których tu było też wspomniane. Wyobraźcie sobie Białystok przez miesiąc bez prądu albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronów. I to jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
6: I po reklamie.

0: zabawny.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

the survival, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radia Białystok. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
3: Siema, witam serdecznie.
2: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
3: Wtedy tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
3: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
3: Tak. Mhm. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
3: Tak, to robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
3: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20. Z ręki.

puszcza bek ma. Rap 20 w Radio SK 19.

pachnie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: To Oki i Sobel i w razie W 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuści o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie się manko raz jeszcze.
1: Yo,
0: podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
1: przez
0: to jest,
1: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, w którym, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, okay, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że ty jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy. No to tak, o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17. To Chivas i to nieodpowiedzialne.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: 17 minut po 23, to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Co miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mm-hmm. Już mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Okay. Może nawet więcej.
0: Okej, okay, no to jest
1: wiesz, bardzo... jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: się za język. Zostawmy
0: trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu NNJL sprzed 12 chyba już lat,
0: tak.
1: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jakby jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo
0: oczywiście
1: czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem. Gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.

0: Żabson, Helfilty i Sentino. To Sopot w Radiu SK. 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak, tak. Okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Getz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
0: Okej, okay. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Getz. Zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań, również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 20 minut do północy to Rap 20. Za nami miejsce od 20 do 11. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w strony po prostu...
3: Ma swój gust,
2: ma swój gust, to mi się
3: podoba. Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi. To powiem Gedziula ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
3: Nie mam pojęcia, czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemona Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
3: I tak nie, to tak, wiesz... Przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
3: w końcu co,
2: pewien.
3: FL Studio był tym takim pierwszym... Pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często. Natomiast efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie White Shore Polar i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę, Gedz i Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na sk.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20, dzisiaj to miejsce 8 MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia i to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam pada taki wers, niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Okej, okay. Czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów,
0: że...
1: to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jak by sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze... No miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś
1: taką
0: wizję.
1: I nie wiem też, czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po drodze?
1: To pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop na Forest z Quebo. Jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: ty
0: się...
1: Ty to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz trendseter to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No, myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie. No,
0: okej, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Tak. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki.

Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolałem, muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.

albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzeba.

kiedyś słabni, chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądzi

Kili Zimmer i Ta Sama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza, jego Cloud 9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień, a my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior i wszystko na potem.

0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.